0: Yo wa yo wa yo. Omujoseze mweyo. Basi tukate makutsivu basi okivya Yesu Kristo sanga tubererwa kabisa. Omo omobikara mweyo. Omo mbingi. Omo kasando mweyo, omo lubango mweyo. Kutia omo chipese mweyo. Nomo bikara basi tujue kwamba Yesu Kristo yuko mambo yote yatakamilika na yatakuwa sambamba.
1: Jili, una historia nini ya bikara na?
0: Dio bikara.
1: Unachijua? Uliza waro wabeba na jua. Mana chikororo cha bikara. Ndakisimia kwa tiku ufupi.
0: Dio.
1: Chikororo cha bikara. Kiluwa katikati. Na kuko fete ku eat. Kina kimbilia hai. Kina kuta kule abaya anja bie.
0: Kinarudia
1: ku Y. Kina fika kule nako chungu nataka anja.
0: Ndiyo.
1: Kina chunga kidogo. Kiti apana.
0: Jeti nirudia tena kule.
1: Kina fika kule basha malizi.
0: Aha.
1: Ya uko basha malizi. Tena kinarudia kule.
0: Kina
1: kule basha malizi.
0: Kina poteza fasios.
1: Terechi koro cha bikara hii.
0: Tesuka za kikoro.
1: Tusukasa mikoro
0: ya bikara. Anakwenda rizunani santa, ndaokoka nyuma. Hapana, okoka leo, anja leo.
1: Upoteza vyote.
0: Anja leo, usipoteze vyote. Basi kabisa, tunaona kwamba kabisa, watu wengi walikuwa kicheza kwenye muzika huo.
1: Sasa.
0: Kwa pande la huko kueste, tukiona parokia Lume, Kasindi kule, kule Bulambo, Isale kule.
1: Ndiyo.
0: Hata Bunyuka kule ngambo ya kabisa kule Bulambo kule. Na hata vile Kunor tukiona parokia mbali ziko pale wengi wamekuwa hata waki
1: ndio
0: wakipima cheza kidogo.
1: Acha tuweze kujunga tunemba himne nationale.
0: Okay ndio.
1: Ya mbinguni.
0: Aha.
1: Hapana ya Kongo.
0: Hapana ya Kongo.
1: Tunataka imba himne nationale.
0: Ndio.
1: Kule watakatifu ndio wanashindia kaka.
0: Basi. Tutasimama wima.
1: Wewe.
0: Ndio.
1: Tunacheza kule washimama.
0: Tutacheza ndio kwa.
1: Tutacheza
0: ndio. Haitakuwa kusimama wima.
1: Wewe.
0: Sawa jinsi tunasema kudibu kongole. Ni kucheza.
1: Kule ni kucheza.
0: Basi.
1: Kama ya kucheza unapiga magoti.
0: Kama ulikusha lala amka huku kwenye studio. Basi tu ni sandu sandu kabisa ni kucheza.
1: Debu kongolea mbingu.
0: Ndiyo. Ndiyo.